0: Got that crazy love. Hodgin postaje, stu słysza poprawom. Kserbstwu telepraszenie je nas niedzielu zabierało. No kserbstwu słysza tunkiż może serbscy ryczeć. Je niemale pojca naszych słuchariów na nasze online napraszowanie odmówiła, ale je jeszcze wiele dalszych kryteriów, kotrzeż możecie se niemale hodzinem trajacym podcaście ARD Sounds naposkać. Mierczyn Wenke poryczał z doktor Kordulu Ratajczakowi a Julianom Nyczu, jako nuorecznika jest taj angażowanej w osobie na polu rewitalizacji serbskiej rycze.
1: Z mojego wida słysza serbstwu, kujże kiś ma ten motywację, ten zajm, a też ten wolu, so za serbstwo, co jest szedz do ryka, angażować serbstce w ryczy a kulturę, abo wyryci, abo kultury, żywy być, a te serbskie herbstwo we Wóżyce dalej nest, dalej wówić, znana też raz inak myslić, a to szo słysza za mnie k serbstwu.
0: Praj Julian Nyczar, jak ciężko se z dziela szulario ze serbskiej identitu czynia, o tym powieda z konkretnymi przykładami dyrektorka serbskiej wyższej szule Radworju Diana Wočorjowa, tu już upaczy se podcast za dołu jezbu na Szmoratko z Czarnycz, albo popuczu na dziewo a zasoroczo aż dojść chce so raczo do temy zaczytać. Tu namaka niekotry wózki wusywania, a ważne wyprajenia aktero też na našej internetovej strane, kaj ešte ješ našej dámatnej app MDR Serbia a cvý podcast Hodžinský nekak namakače ARD Sounds. Veľa vesela pri poskaniu dženca, abo tyž aj bývdňa pri chodných týdňach kaj ešte špieco.

Ralf, Bumibor, Sie, Krotko, Dotzi, Bedel, Ginasse, Domje. Nur als Budget, Retter, Pomhac, Problem, Fallowat sich, Wutscher, Juwolojic, Wulki, Praschak. Snanosch, Wotem, Hijo, Swischeli, sagt se Kultus, so im Ministeri, Sachske, Dag, Menowane, Chasobe, Konto, sa Wutscher, Jo, Sawest. Schnurterreka, Samajachi, Gisch, Zija, Boskit, Psiusac, Schneipräderas, Dvihojinie, Natijin, Vjatze. Dziewać, dle wuczuwać tak rec, tutaj chodzi nie, so potom na czasowym koncie przylicza, nalicza możesz też rec, a po niektórych latach so chodzi nie, kiedyś ma wuczo na tydzień, potom dalej wuczuwać automatycznie zniża, dokąd je wone czasowe konto derepenene. Widzisz, po takim niszto nietko troszku wiace, a bożyszo troszku minie. Wuczuwać. Szczególnie wyk do tej idei. Kultusowe ministerii mo tunle model hijo lica ze spoczatkom nowego szulskiego lita zawiesć. Tam można so poszit, potom szitce wuczerio wobdzielić, a taki czasowe konto zawiesć. Hacie to dobra idea? Jenoż dere, so nie debu ja przez to rozsudzić, ale potem rozprawiać, czy szczodzin pecha sztorce czyje.

0: Dziwy, mier z nami są hubotkola 6 godzin cija posta, ale naże, mier z nami też katastrofy są, może bez dwila rec, czera wieczor, po podniu na wieczor zorecu je co w jace swobnym dom, w nucku nim jeszcze sypną, Katka, ty masz aktualki, što je hać dotal znaty.
1: Celé prawie za 5 osobami są tam pytali, dwieju są jużo namakali, a imaj są też derie, że przecież ona nie byś też w tym domie. Kiedyś policja zdzieli, byś te wona je hostczy dołożyłoho bytlenia tu tym domie, a nie byś te jako jest so dom sypnu jeszcze tam, respektive nie byś te proszczy jeszcze eingecheckt, pojen rekno. Nietko pytaja po takimi jeszcze za cijomi dalszymi osobami, które już nie są docpijomne, tak rekno policja, policajska rycznica Ania Leuschnorowa naszemu strzela, kiedy on zarano. Może być, że tu czy za czas sypnienia też w domie nie przybyła, chutapak oni tak skończnie nie wiedzą. Psy policje nie tylko w rozpadankach za tutymi cijomi pytają. A tutun dom, tunż jako jest osypnął, z to wokomiknie ukażeja, dokąd się tam fun wustupił. Tutun fun tunta na kurze patysz przeca jeszcze dalej ustupi, ale haczy so w oprócz, dla funa sypnął to dotal przeca jeszcze doskończnie jasne. Nie. Prynny cel pak je netko tomu zadziwać, że pfun dalej wustupi. To pak je jara ciężko, dokąd leży miestno, gdzież pfun wustupi pod wulki romadu zasypanego domu. Pfun dalej wustupi, ale pomocnicy może runie dla toho też jenoś pomału dziwać, dokąd trzeba tu już jara kiecz bliwi być. Na domach podla rozpadanku są przyczynili też takie osobite senzory, które nie tylko mierzą, hać dawają dalsze z czasenia, hać tam nic nie to chyba. Ruczysz tutaj senzory, tak rec praja, że je alarm, a że tam są nie to czasy. Potem je za nudom dzieła przetonu, a potem najpierw teraz doczekają. Droga tam, ta je wie za zaszlachana, a ludzie z 10 w okolnych domów te buchu ewakuirowane.
0: Aj, po takim, tu już to jeszcze nie jest jasne, za nikak jedna po godzinę dała nowinarska konferencja z dalszymi nadrobnymi informacjami, a w obydlerio, doko wokoło, sukajesz prajne, tyś zasłyszeli, bo tyś widzieli, jak jest o dom sytny, kolega Beno Szota, jest tam czera jeszcze do Zoreca dojo, a Beno to się z jednym ryczał, kiś się nidom na pomoc kwatał tam, jednym kiś by potrychene.
2: A ja sam poryczał z młodostnym, stanął około 20 lat starym, on byli nikak 100 metrów. Trochę przecz, od tutego domu, kiedy się zasypnął. A on je ze swoimi starszymi pomagał tam dalszemu starszemu mużu, kiedy je był w takim pozynskim bydleniu w tutym rozpadanym domie. On sam je szło runę nakupować, ale pośim zdaczy to byście żona a dziecko staj było jeszcze w tutym bydleniu. To je jeho posledný stav a on je tam, kažpráne, podľa tutých ruínem sedel a oni sú jemu pomali tam trošku čaja dali mestem, je on tiež zastarané, tam však sú tiež pomocníci, ktorí sa starajú alebo potrechené. To je môj aktuálny stav, druzí sú to tiež slyšeli s dalšími seričok, ktorí z blízkosti dživajú, sú skýre tiež pytneli, nekotre jenož, že je so času, ale nie sú tak slyšeli tú nulko haru, aké sa dom sypnú. A som tiež dostal pokazané fóta, kak tam húpada krotko potom, že je so dom sypnú, vúľka, prochová, mroče, môžem prajíč, a potom tiež auta, ktorí sú pokryté plne s prochom a potom čo tiež napúčuli, že ešte nepřevídne to vúpada v obchode zdieľa katastrofálne.
0: Rozprávia Beno Šota a Katka Pöplec je nás zastarava s informáciami. V Zorecu je so čera na večer v okolo 6 dom sypne, viacere v osobe tam ešte pýtaja aktuálky domu Zoniče. Dženca dále bijú našeho serbského programa.

0: A naši připosłuchorio, sudzenca Jara Skiedźmni, wyskacz nam je dalszy zczyłował tu do budyskiego studiuja. Na zaski drodze kamiencu to runia droje fota sydaja, runy takajż minakałe. Po takim utrumy dżak przy naszym připosłuchariam kisu kietro Skiedźmni dżęca rano. Stu słysza poprawom serbstwu k serbstwu, tyle praszenie je nas niedzielu zabierało, no k serbstwu słysza tun, gdyż może serbscy ryczeć, to je niemale poeca naszych przyposłuchoriów na nasze online napraszowanie odmówiła. Ale je jeszcze wiele dalszych kryteriów, kotrzeż możecie się niemale hodzinu trajacym podcastcze ARD Sounds naposkać, stu słysza k serbstwu a stu nic. Mirczin Węk je poreczał tam jest z dr. Kordulu Ratajczakuj a też Julianom Nyczu jako noworiecznikaj staj angażowanaj w osobie na polu rewitalizacje serbskie rzeczy, kajż poveda Julian Nycza.
1: Z mojego wida słysza serbstwo kujże, kiż ma ten motywację, ten zajm, a też ten wolu so za serbstwo, što jest też szedz to rika angażować Serbsce w ryczy a kulturze, albo w ryczy albo kulturze, żywy być, a te serbskie herbstwo we Łużyce dalej nieść, dalej wówić, znana też raz inak myślić, a to co słysza za mnie k serbstwu.
0: Dobra, Julia Nycza, a jak ciężko się zdziela szulerio ze serbskiej identytu czynia. O tym powiada z konkretnymi przykładami też dyrektorka serbskiej wyższej szule Radworiu Diana Wočerjowa. Tu już się wypaczy, się podcast na dołu jezbu, nasz Murat Kostrzanecz, ARD Sounds wopytacz, a się tam medla też popuczu na dziewo, a zaso domoj naposkać, a sztuś se so raczo do temy zaczytać. Tu namaka niekotre w ryski wusewania, a też ważne wuprajenia aktorów na naszej internetowej stronie, a naszej damotnej app MDR Serbia, to wam może jenoż doporuczyć z tym na kurzypad. Wiele wesela!

Derje, die Schwebužice sind am Bonapo 8, a to su dobre pojeszcze za wszystkich dziwacych. Ludzie Sakske i Suloni wiace zasłużili haczyszcze lita do toho. Cyrko nie jem zda, bo 4,4% stupowa, tak praj krajny statystyski zariad, bono 2024, ale je wiezo wulkich rozdzielu, a tyż wotwisne, jak wulka je firma, hacz je to zariad, hacz płacza po tarife, abo hacze na koncu samostatne, abo nic. Przerysku, smy Sakske, cia posta 1500 euro na leto zasłużili, praja statystykario, wosebie zajmowe je, w przedozaczach, gdzie się dziwonictwa osobu organizowane, su 6500 euro wiace na leto zasłużili, a sobu dziwaczerio, firmo z wiace hacz 1000 przystajenymi, su przerysku 10000 euro wiace na leto zasłużili, hacz przerysk. Zajmowe liczby, kiż pak ledma tym pomagają, gdyż dobia siedne kujżdy pieniężk dwójce wobroczyć, albo kiż dobia pod hospodarskiej sytuacji czerpeć, a su nażel dziwo zumili, gdyż takich szak mamy. 7 godzin 8 cicecie je, a to je niszto rianyho z greckie Konstantinos Koufos Metro Antistvora.

zavúžené z najnovšieho albuma skupiny Young Ahanka. A ja, to so dorost budušinje veseli, dorost THW budušinje. Na krajnym vubedžovaniu je moda skupina konstiženja prenie miestno Zakske se vudobyła. V Rudnych Horinach je cokonne jednače mústvo z Zakske a Duringske nastupiło. Sido modosnych dobiachu kuže mústve při tym šelake nadavky spelnič, češke vietský nosič, abo tež vosoby na čas tam a sem nosič a dalše nadavky, kýž zdila tež Wobornicy mają zmistrować, no a nasi buddhistcy są to najlepiej zmistrowali, a zastupują Zakską klietu w Mannheimie na zjazdkowym finalu w utrobnu. Gratulacje na tutaj miestne, no a THW, Wukowanska służba, aby też policja, szak je tu chwilu runę wzorecu zasadzena, gdzieś jest so dom sypny, o tym chcemy też jeszcze rano tu rozprawić. Kolega Bena Szota jest się minucy czera wieczor jeszcze tam dojął, a nam potem o tym rozprawia. No a co są zastonicy z naszej kończyny nam rozprawiali. O tym nie dom Katka powieda tu serbskim rozwosu 8 po 8 je.

0: Sakre mir ses Wunsch komm. Spiva Pink du serbskim Rosbasu jednač menšino po was mich.
1: Polizia SG.
2: Jetzt ist wir in Dom, wir so Cera Navico prawdopodobnie po eksplozji pfuna w Zorielcu sypnu. Policja tam nie tylko dale za ciomi ludźmi pyta, dwieju suhi żonajszli. Pfun tun tam dale wustupi, tun wodzdajcz niebie dotali jeszcze możno, dokąd się w odpowiedni nastroj, kotroż może dole regulować, też zasypany. Ju namakacze ciężko, wużadanie przy tym je, zoso pfun mies rozpadankami naromadzi, a tak tak zwiecze pucharje, dusz tak cisz naromadzi. Namiestnie je wieso wonio we wobora ze Zorielca, a tyż wiacere dobrowolnie wonio we wobory, kajż policajski rycznik runie zdzielesze. Na domach podľa rozpadankov sú pričinili tiež také vosebité senzory, ktoré šmieria možné zčasenia. A tu ešte netko k ďalším policajským aktuálkam. Napitoho kolesovária na trošku spodženom jezdili je policia nedželu večer blúňu lepiva 20-letné bysi kolesu motor přitvaril, zato pak dobil svojho gročaného konika zavěstčič. Kaž mopet po takým, štož neby činil. Nimo toho bude test, co měješ modost nenímale 1 promil alkohola krý. Nedželu noci su policistča ve Vojarecach 28-letného kontrolovali, kýž by se svojim e-skuterom popuču. Drogový test reagovaše pozitivně na amfetamine a na konop, za muža by jezba tuž zakončena. A v Družkecach, v gmenie Dobruša Huska, ste sa nedželu rano dvie v odpadkovi tonie palivoj, pomenia v obškodžichu tiež blízky carport a tam v odstajenu bylinský pšipoviešak, taký kempingový mobil. Kaký kvôlne dušvo, dotal nie jasne nastapak, vecna škoda nedže 10-40 euro.

0: Zidam po napu wosmiche. Stanoc, czy o tym hiżo słyszeli, tyż pola na spółeszczach, czera na wieczor jest o wiatce swoim dom we zorecu sypnął. W obydlerio wokolnych domów słyszachu wulku haru a widzachu wonka wiele procha. Woniowa wobora, THW, policja a dalsza pomoc. Je cywy czas namiestnie, czera noc je tam jeszcze Beno Szota pobył, zoby z policajskiej rzecznicy ryczał. Beno, jak je tam aktualnie stał?
1: Tu domy zorecu, kiedyś jest to tam sypny, to byście junu jacy słynny dom, każ prane jacyro bydlenia są tam byli, ale też prózniczkie bydlenia. A to ja mnie o byli też tym problem, kiedyś tam maja z boka policji, zo nie wiedzia, hać su tuczyki su tam cili przenocować, tu tych rumnościach, hać su syłowe, tu tych bydlenckich rumnościach byli, albo hać su sanom jeszcze byli niedzie nakupować, albo też niż to jeść, to je sobą najwięcej problem, wszych drugich su szak tam mnie o byli docpili. Od pięć osób oni su wiedzieli, że oni su dwiech najskierę miastem su docpili, to jaka ci osoby, hajkiś tam su pozdatne byli w tutym domie, te oni nie docpili. Runy je tak, że są tam senzory przyczynili na te podlanskie domy, na lewo naprawo, kiedyś zwieścia, co niż to chyba, a każdło oni niczo nie zwieścia, może tam pomocnicy rebać w tych rozpadankach, gdyż pak potem, każ prane tute senzory zwieścia, że są tam započeje szczyny chybać, potem do będą domszice pryć, a potem do będą najprej raz szo zawieścić. Tak jak aktualnie stał punt, tam przeco jeszcze stupa won, tyś to nie są mogli jeszcze zaczynić tam, a też to mkaż prajne haci całe pytanie za ludźmi, dokoż nie może tam żadne wielkie maszyny niczo zasadzić, jenoś cele kiedyś bliwe w osoby albo psy, kiedyś tam też namiestne suwe z ojcu.
0: Beno w obydlerio dokoło wokoło su to tak prajne też słyszeli a też dziela widzieli, jak je sa dom sypnął, ty se z jednym tam ryczał, kiedyś je nidom na pomoc kwatał, no?
1: A ja sam poryczał z morosnym, stanął około 20 lat staro, on bydli nikak 100 metrów pryć od tutego domu, kiedyś je sa sypnął. A on je ze swoimi staršimi pomáhal tam dalšemu staršemu muže, kýž je byl takým pozinským bydleniu ve tutem rozpadanem dome. On sam je šo rune nakupovač, ale pošim zdačo to byše žona a dječo. Staj bylo ještě ve tutem bydleniu. To je jeho posledný stav a on je tam, kaž prane, podľa tutých ruínov sedel a oni sú jemu pomali tam trošku čaja dali mestem. Je on tiež zastarané, tam však sú tiež pomocnice, kýž sa staré alebo potrechené. To je môj aktuálny stav. Druzi sú to tiež slyšeli s dalšími sa rečok z blízkosti dživaja. Sú skýre tiež pytneli, niekotre jenož zo je so času, ale nie sú tak slyšeli tú nulko haru, aké sa dom sypnú. A som tiež dostal pokazané fóta, kak tam upada krotko potom zo je so dom sypnú. Vulka, prochova, mroče, môžem prajíč. A potom tiež auta, kýž sú pokryté plne s prochom a potom čo tiež napúču leží, ešte nepřevidne, to vypadá v opravde zdieľa katastrofálne.
0: Zorecu je so. Včera na večer vokolo na pošešťich dom sypnú viace svojbný dom a tiež jacere vosobe tam ešte pýtaja. Ak ty ajky tomu zoniče pro nás dále programy, Beno Šota je nám o tým rozprávial.

0: Gönns nie ma zawožpa za serske lud jove ruce. Žinca zajča stej Franciska Brech, serska zagornita Sakske a zagornita za Serbu v Bramorske Tobias Dino, přepedavej se s zastupnikom zviskovego ministerstva Nučikovnego Hans Leo Dirks jednu kopiju predpisanego novego financnego dogrona na direktora zavožpe Jana Budarja. S tym ma serska zavožpa planovajnsku vistosť až do leta 2016. Oni Buda, na ten nowy liczbę jak widała moja kolegina Diana Szecowa.
1: Wet togo leta dostanio założba za serski lud

PC pak jano porucenja dajo a po dalšnym postupowaniu rozsłużio Piecenski Amt. Już o wiecie, jako Czesinu macie gromadu za crowdfunding serskiego dokumentariskiego filma umiercoka Maja Naglowa, a filma Julius Günzel obgledujo tej z kameru już o wiele liet, kak se natura ze udobowaniem Brunice wesrejżnej Łużycy zmienio, a kak se ta ustatkujo na luzi. Wesrejżiszczu nowego projekta Hucerots Hede stoi Göla Plaronego, za kotoruż su aktywiste a obsyżarje lieta dwojko wejo Wali Nieżlic, jo ordowana za chopęg tego leta za Brunicowu jamu znicona. Komadu przyszli za film su już o 4500 euro, ale filio nadalej już 7000 euro za przesadzenie projekta Groni Naglowa. By to był jej stwierty film w tom reżę w Brunice a naturie we Łużycy.

0: Dziedzictwo, co mi jeść, psie zgolił, a w tym prynnym syściu to jest Olberna. Olberna, ja po prostu domu, to był raz pierwszy gód, z Olberny, tam jest drugi świat, tam są góry, a niżej nie tak blisko gromadzie. A takie bomby, a ja strasznie rato jeździm, a se to klitu po raz oglądają.
1: U nas w Smogojowie daje takie redne flacki, na przykład ZSS, Sevilla, Malksa. No, a tam możesz takie redne cunowanie przewiast. Tam namakajesz swój mir, a tam nie są żadne dowolaje, żadne cuze. Also, ktoś pyta swój mir, a wedychanie, ten może na kuszty pad, tam to namakasz.

Hesiebus, Dolna Łużyca a Błota są perfektne destynacje za spedobne kelasowanie. Ktoś se uperają na drogu, to go wycakują derie utwariona seś ścieżką za kelasowarią. Informacje na krzycniściach ukazują drogu, a są dobra pomoc za orientację. Tak mężoszka z pomocą kertu a informacyjskich toflu malcnie planowaś swoje indywidualne tury. Gronie tomu teke kelasowaś pe licbach.

0: ale takie niżne psi sprawi, a nysy są ziel tej drogowej sesji. Sprawiańska kelasowarska ścieżka, a ścieżka udra nysa wiedu za większy part pesperomie riecnych nasypów, a z tej asfaltirowany. Kazimír Wieczorek jo już od ceściej uzgeniował dolną Łużycu Pekelasu.
1: Już od całego zachopinka som z moją naną cesto na turach był, cesto tylko z kojasom albo wandruwasz. Wiecie, że hove regiony we Łużycy myśmy cesto w okolinie Deszny albo we Błotach kojasowali. Co tam wegin redne su riki albo czugi, żośmy już se kupasz, kasz jo szopo, a tylko kasz nie o szopo, a no jo wegin redne tam bysz. Ja, ho Łużycy dają wegin wiele gole, co ja wegin redne nento, kasz ja tak szopło, wiele chłodka dają. Slezy też na mamy taki flac, że ja a my nan sme cesto już jeli z krasom, to nie o tak znate, tam już se kupasz, przywezie, tam jo dość mocne cużynie wedy teke, a to cyni wegin wiele szposa tam se kupasz. Szeroka to nento nie o, ale jo wegin dłymoka. Na jednym boce riki jano czała, piczkowicy za luże, a na drugim boce wegin wielen natury, tam nie o żaden luż, nic stwarione, a tam na przykład szukno wegin zaroszczone.

Naja, a pen słucha k tomu, jan lotce kupisz wedeśnie, a cestrzy jesmy takie duce, to smira prijavos, a my mamy szake drogi. Do tego smira, a gaszcomy dali pen przez prijavos, do Szmugorjowa, do Birku, a pen zasi slietk, drugi bok, przez Prijazena, a naja, tam osem teke do Żylowa, a pen zasi slietk. Dokulaż tam jo riedne drogowanie mężno. To si derje jižo skalasom, jo. Ale nio szuzi asfaltirowane. Bok mi żyk, nio to tak. To jo tak mirne, tak przyjaznie. Ta zelena barwa mnie wesebnie spodoba. Ja to jo wydychające, by ja groniwa. Za szyknych, za wiesanaju, a za mieszczanaju.

ulicujo Karin Čukova z Dešna. Kelasoarske tury w Bramborskej wiedu przez przeważnie płonu krainu. Wiele drogów wiesz o pesperomie niegajśnych zeleznicowych cerów albo recnych briogów. Region bituje 3000 jazorów, 3000 kilometrów rieku a szerokie płoniny lesu a gelów. Kraina jo generalnie płona. Niekotare ako Markojska Szwica bituju więcej wetmienia tu gercecka tu krainu. Ta wieleraka geografia zmeżnijo cery za szakorake kelasowarskie zamężności.

Dolna Užica Perucio teke cały ryt tematyckich kelasoarskich turów. Turak tymi gernistwo na przykład wiezio pesperomie iści aktywnych brunicowych jamów, a pesperomie rekultivirowanych krajinów. Zajmne nadejżeńskie drogowanie przez wiece jako 150 lat brunicowych stawiznów.

Gerkła Kelasowarska ścieżka uzgieniuje w błosiańskim regionie szykno koło około teje oblubowaneje kisałeje zeleniny. Lubniojska Gerkła tura na przykład i Olaszka Kelasowarska tura jadna 30 km dójka kraina Japłona ze snadnym rozdzielom usokości jano niekak 600 metrów. Za tu ceru nie trebaś raska dwie godzinie, z tym jo to perfektny rozsud za kelasowanie mimo siścia a chwatka przez rynuczku błosiańsku krainu.

Ścieżka wiercha Pöklera pokazuje znanstwa ugotowania krainy zaca z Pöklera a Zinca. Takie Krystiana Pinekoła rada po pöklerowych śladach kelasują.

A zase, a nie to wysypnie, gaż wietrojo, gaż zase bywa szopli, penia se zjom tyke piknik sobu, a to pak ja pen jedu tam tomu jazoroju, tomu Roginskemu jazoroju. A tam se sedniom na deku a piknikujom. A to jo wegin rednie. Tam jo pičku přibrok, ale tyke čawa. A to może so direktnie przy priozy sednuš, usednuš. Na Wałce ja tyke siežim czasę na tej Görce, Rożowej Görce. Tam gaż nicht ten tam nesieži. Pense ja tam usedniom. A piknikujom a obgledujom tych, kenč tam živaju, tyke gjatnarje, tyto wegin redne cynje.

Nie wiem, jak wiele we Łużycy tych jazor łagatu dają, ale wiele są już o widział, wesemnie psi klesowaniu, gaż zioś na przykład wet błoto aż do Budyszyna, przez co udolną, a górną Łużycu ty psiecy se psi janej wezie. To może być grobla, to może być rzeka, to może być gad jazor, może być przyrodny albo kumszny jazor. Tych kumsznych dają wesemnie wiele, gaż na kartu gledasz, ty widzisz, jak psiery tają Łużyca. Tam nastawają te kumszne gaty, beżko, te diali redne byś. Raz, jeszcze nic psiecy tak tu mówią. Tak z większego tam nie masz już se kupać. Żaden przystup k wezie nie dają, albo ten jo niekaki nieredny, nieresny, albo samo czachotny.

Ale mnie do głowy psizio jadna cera, gaż klasują w tchysie buza do budyszyna, równo psi sprywi, sobie tam dają szakie rydne wedy, rydne gaty, rydne jazory, ale niżej we sryzi leży Biarwocki jazor, był dupełnie kumszny, ten o wielki, ten nie ugleda jako przyroda, ale tam dają jadne albo samo per rydnych kupaniścią, a gaż w lesiu o wiegin siopło, a ja som już o pićku mocny od tego kolasowania. Psiecej ten Biarwocki jazor psizio niżej we sryzi, toś to je cery, a tam psi hamery mogą sobie psiecej dery kupać. A czasy to ja tak przyjazne, aż ja tam westaniom, a poprzałem budyszyn, muszę na mnie jeszcze jeden dzień cakać. Przy budyszynie ten budyski spiaty jazor jest takie jedne, takie by se tam przyjaznie było obswieżyć, ale beżko. Przecież jak tam przyjdu, tam są te zielone algi, to jedne ugleda, ale beżko kupać nie są se tam zwierzył. Może byś aż jeden raz.

kela sołanie mimo łuku lesu gelu, a nie wiecieje puściny nimskieje, tak by megali krótko opisować luborasku kela sołarsku ścieżku. Ze zastajoneje zeleznicoweje cery jozinca nastała komfortabelnie utwariona kela sołarska ścieżka. 5-20 kilometrów dójka do całego asfaltirowana gelna kela sołarska ścieżka zwiezuje picnio, turno, psiłuk, jamlice a wajenstow. Gregor Wieczorek przyrucyjo tuturu paktla drugieje zawiny.

Taki jedny cel jednego klasowania u naszej okolności jest Hesiebuska, bo mieszczańska góra. To jest w tej wielkiej Luborowskiej góli, niżej miast Prawozom, a to jest wielkiej Lubicu, to jest wielkim daleko, na granicy tego Hesiebuskiego a Luborowskiego Kniestwa. Nasze starsze ludzie już znają tu górę. Młode nic tak rzadko, aż ta góra leży na terytorium tego wielkiego zwucowaniścia, że te rusojskie wyjaki są stacjonirowali, a długi czas nie jestem mógł tam już myśl. A nie, tu drogu tam namykać tylko nie jest ľahko.

Ja, z tym kształtem typomu na końcu, wet Gregora Wieczoreka za jedno kolo słowa z kulturu do luborowskiej gry skończnio se naszo uściewanie Sebastian Elikowski-Winklejo zestaju gromadu do porucenia za takie ture, a te rozkonienskie partnerje są byli Joanna Piesta, Schulze-Koyz Fritzo, Birgit Naglova, Rizolz Walter, Paweł Końcak, Krystiana Pienikowa, Kazimir Wieczorek, Karin Czukowa, Kito Kozel, Marcin Szczepański a Gregor Wieczorek. A to jeho Kupa Zuko, Kupka Selipska, Marian Kwiecolc spiewał.

0: ten tyžinio tak daleko Serski ludowy ensemble prezentuje we błotach swoją największą produkcję. Co gaby riedne błota wicy nie byli, to przeszenie stajo litos na błaszańskę noc poistrzą. Jeden bogaty przedyzy szar przyżo na wejsny zwiezień do myszyna, a groni aż co we błotach wielicku fabryku twarisz, tomu pak co moda wanka zadoraż. Ja nie co się wy, to mityjskie, a we to kradu aktualne czojenie przepaść, musisz się nento upasować, my ulusujemy jeszcze raz. Dwie kurce za błaszańską noc powieszczą, a to za prezentację tu sobie tu. Musisz się jano wety gronić na to przeszanie. Błaszańska noc wetmi joga pszecy przy Bismarckowym tormie, a kakie miestno to popszałem jo, który historyjski pomnik służy żinca, ako miestno za błaszańską noc, aber hinderskronjone, jo stoi ten Bismarckowy torm gory, aber zwercha, to może schon nam pisać do redakcje przez e-mail, apotekę przez WhatsApp, a prijedne pszałe wety grono, do bydnio.
1: Wytkos? Przeszania? Piszcie nam pet 0151 jadna z czo 8 6 8 8 6

0: Ja mam przeszanie za was. Z czo zinca już mieli wasz smartfon w ruce? A z czo znaś używali ja, Google Maps, OpenStreetMap, albo drugą digitalną kartu? Z digitalnymi kartami już dawno so orientirujemy przez świat, a coś na takie karcie nie jo, albo nie namakajemy, to ja, praktycznie nie eksistuje. Ale to ja taky już niega tak było, ako so karty jeszcze siściali. Na przykład, gaś serskie mienia na serskich wieskach, wiaskach, albo miestnach im nie su pisali w serskie rece. Wed karto bużo wicze to grono przy serskim studijnym dniu we wesebnym, we okresnym Hamsche we Baszczu. A organizatorka Uta Henschilowa wed szule za dolną serską reca kulturu ta wie wici.
1: Kust taki studijny żyn ma trzy żyle, dwa przednoska przedce, za stawisne polityku albo ludowiedu, a jeden rycny kurs. A wicze we Baszu są sobożywaczeje wed Serskiego Instytuta Duce. Brytny przednosk jo z metom Nowakom, wen jo pisał nowy knik we z titelom. To jo dwójki titel wed Skultetusa aż do Wikipedia konstrukcja niemsko-serskiego terena we kartografiskich opisowaniach wed 16. aż do jan 20. stolesza. Wenn ihr auch die mir viele, viele auslegiert, neue Informationen, aber wenn du schon wieder beschätzt hast, und dann drüge ich beschätzt noch, ich habe die mir serske Elemente ritzen in der Kreine, da in der Wusitza, referiere was, du schon die Simon Blum und Ivan Blakely, wenn beschätzt noch schon, wo Temu serske Elemente ritzen in der Kreine, da in der Wusitza, wenn ich beschätzt habe, ist ja auch eine Opisowan, ja, wenn Miestach, aber Gemeinach, da in der Wusitza, takke Pominione Linguistic Landscape, a referenta Bujo Tape schätzte jisch nintechne Stau Togo Usligenia.
0: Ja, den Tschechischel, den Pschelsia Utahenschelova Sama, ta Bujo epon Mauserski Kurs, Usmejone Nato, ja, zosch für Sastoinstwe, aber wir am Dach, tak Trebasch, ako so Bujo wasch ja, waschne Vokable, Rätsel, Floskle, ja, Sannas da Gronni, opita immer doch as Pschiduzeras für Amtsche, wir baschtu Nikogostrovisch Nasserske, no? Zawieszcie, że są takie szykne, drugie zajmowane, przepszosone, wicze, wet zegarzewiszych do dwieju wetpłodnia, we okresnym amsze wybaszczu, a obzielinie, jo, dermotne.